wieki, kła do uczucia, je dumani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce din pesta, miła tu berte, per kin li seguli in la, una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.